attributable.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widzę

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Mamy dzisiaj piątek, pierwszy dzień maja, czyli święto pracy, jakby na to nie spojrzeć. A przy okazji jest to oczywiście 121 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Aniela i Jeremia, ale także Maja, Jakub, Józef, Julian, Tamara, Jeremiasz, Lubomir, Berta, Petronella, Asaf i Izydora. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień kosmosu, tak jakby co. Dodatkowo jeszcze ogólnopolskie święto kaszanki, co biorąc pod uwagę długi weekend i grillowanie, nie powinno dziwić. Międzynarodowy dzień partyzanckiego sadzenia słoneczników. Nie wiem dlaczego partyzanckiego, ale sadzi się jak najbardziej można. Natomiast święto konwali? Dobrze. No i międzynarodowy dzień tuby, moi drodzy, no to oznacza tyle, że weekendować i świętować przy grillu i ognisku możemy, jak najbardziej. A jeżeli chodzi o wyprawę koncertowe, to mam dla Was propozycję, myślę, że bardzo ciekawą, bo Teatr KTO na Zajomojskiego przygotował majówkowy koncert songów Bertolda Brechta. To wszystko już dzisiaj o godzinie 17. Ci, którzy ewentualnie wymagają troszeczkę dłuższego planowania, to przypominam, że od dzisiaj startuje w klubie Re Greensu Festival 2026. Wydarzenie warte odnotowania. Natomiast jutro w Tauron Arenie o godzinie 20:00 The Neighborhood koncertować będzie, jednym słowem, bardzo, ale to bardzo, bardzo ważkie wydarzenie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to przypominam, że możecie również wybrać się do kina. A skoro tak, to proponuję Wam obejrzenie premierowego Diabeł ubiera się u Prady 2, czyli kultowa wersja, a w zasadzie druga odsłona kultowego filmu, który jakiś czas temu na ekranach kinowych się pojawił. Dodam jeszcze, że ponownie zobaczymy tutaj w rolach głównych Meryl Streep i Anne Hathaway, tudzież Emily Blunt. Jednym słowem, ciekawie. A dorzucę do tego, że film możecie obejrzeć jutro w Multikinie o godzinie 19, 20 i 20. Inne seanse też, ale myślę, że te są takie adekwatne i akuratne. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, ja tylko przypominam, że w zasadzie może jeszcze nie po czasie, ale dzisiaj wystartował 64. euforyczny rajd Politechniki Krakowskiej, a skoro tak, no to zapraszam Was w Beskid Śląski, a konkretnie do miejscowości, która myślę, że wielu Wam się już bardzo, bardzo dobrze będzie kojarzyć, czyli Kiczyce. Kiczyce, no to jest między Ustroniem a, no w zasadzie przed Ustroniem, a troszeczkę przed Skoczowem, albo odwrotnie. Zależy, od której będziecie jechali. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj może organizacyjnie, ale za to jutro już w tym momencie cały dzień zabaw ludu polskiego. Będą konkursy, no i oczywiście koncert, na którym wieczorem będziecie mogli posłuchać grupy wideo. A w niedzielę gruchóweczka i do domu. Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, mam dla Was propozycję nie byle jaką, czyli po prostu wejść na www.nowinki.pl, tam kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie jeżeli nie jesteście na razie, a nawet będąc na razie możecie to zrobić, no to możecie posłuchać naszej stacji. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że słuchać nas można oczywiście na okrągło calusieńką dobę, w związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, abyście to zrobili o każdej możliwej porze. Jeżeli chodzi o informacje organizacyjne, to podpowiem, że dzisiaj o 21:00 herbatka będzie, zaprasza Tomasz Kapuśniak, natomiast w sobotę i w niedzielę rano, czyli od godziny 10:00 powiedzmy, możecie wysłuchać powtórek naszych wieczornych programów zmieniającego tygodnia. Natomiast w sobotę

0: Generalnie jak zwykle zaczynamy od Krakowa i jeżeli chodzi o Kraków, to prawie już mówiłem o tym, że na krakowskim lotnisku otworzyła się jakaś nowa poczekalnia.
1: Ale to by były nudy.
0: Tak,
1: to by były
0: i udało się trafić na inny temat, związany również z lotniskiem, wyobraźcie sobie, bo na lotnisku Kraków-Balicy funkcjonariusze, uwaga, Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrolę pasażerki przylatującej z kraju spoza Unii Europejskiej. Niestety nie dokopałem się informacji, co to był za kraj. Natomiast ta pasażerka wybrała tak zwaną zieloną ścieżkę, czyli po prostu zadeklarowała, że nie posiada żadnych towarów do oclenia. Jednakże podczas sprawdzania jej bagażu okazało się, że miała przy sobie dwie lufy do pistoletów kalibru 9 razy 19 Parabellum. No.
2: Okej.
0: Okay. Także to są w Polsce tak zwane istotne części broni palnej i generalnie to przewóz bez odpowiednich zezwoleń jest w naszym kraju
2: właśnie
0: nielegalny.
2: Istotne części broni palnej, ale nie cała część broni, nie cała broń palna. Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Breaking Bad.
0: Aha.
2: I kupowanie każdego
0: znowu
2: składniku,
0: serialu, którego nie oglądałem.
2: Kupowanie każdego składniku i każdego narzędzia przyrządu, czegokolwiek, każdego w innym sklepie, żeby po prostu nikt się nie kapnął. No to tutaj po prostu bronie były może przewożone, tylko że różnymi samolotami, żeby nikt się nie skapnął, że jest przewożona cała broń.
0: Tak, i prawdopodobnie na pewno nie znaleźli na czeku tych wszystkich rzeczy, nie? I przez różne kraje chyba, no bo innych części chyba nie znaleziono w Polsce.
2: Być może, ciekawe w takim razie, co było, jaki kraj jest takim finalnym celem.
0: Tak, tym docelowym, nie? Tego też nie wiemy, natomiast kobieta tłumaczyła, że przewoziła te elementy na prośbę znajomego.

0: No tak, jakżeby inaczej. To jest pierwsza wymówka z brzegu. Umówmy się. A druga pewnie jest taka, że nie znała prawa.
1: Druga była taka, że nie była świadoma, że łamie prawo.
0: No właśnie.
1: No generalnie służby zabezpieczyły te przedmioty, a wobec niej wszczęto postępowanie karne, ponieważ no, siłą rzeczy, no, przemyt lub nielegalny przewóz istotnych części broni jest zagrożony karą. I pytanie, czy jesteś w stanie określić, ile lat maksymalnie byś dał za to?
0: Znając tradycję naszych audycji, to bym powiedział, że 5 lat.
1: I znając tę tradycję naszych audycji, powiem ci wyjątkowo, otóż nie tym razem.
0: Więcej czy mniej?
1: Więcej.
0: Więcej. No dobra, 10?
1: Mniej.
0: Mniej. 7.
1: Więcej.
0: 8.
1: 8 lat. Do 8 lat pozbawienia wolności szanownej pasażerce z lufami do parabellum.
0: Pozdrawiamy serdecznie, grozi. Bądź też nie.
1: Trochę, znaczy inaczej, jeżeli rzeczywiście było tak, że została wykorzystana do tego procederu i nie miała świadomości, co robi, z jakiegoś względu.
0: Trochę padła ofiarą, nie?
1: To trochę padło ofiarą i trochę współczuję, ale jeżeli...
0: Nieznajomość prawa szkodzi.
1: Ale jeżeli wiedziała dobrze, co robi i miała nadzieję, że nie wpadnie, to niech gnie w pierdlu.
0: Amen.
1: Piteous Rips w utworze In My Head, który już puszczałem Albertowi w zeszłym tygodniu i rozwalił mu głowę.

0: Mamy w Polsce dosyć sporo zakładów bukmacherskich, to bez wątpienia, ale spokojnie, to nie jest reklama ani jednego z nich. Jesteśmy radiem non-profit, przypominam.
1: Ani też nie będziemy omawiać aktualnej afery z Gimperem w tle.
0: Nawet nie pytam. W każdym razie padnie jedna nazwa.
1: To ci na poza anteniu powiem, bo dobra. To absurdalne.
0: Padnie jedna nazwa, mianowicie Polimarket. I tutaj w sumie nie mam czyste, bo to jest platforma, która w Polsce jest nielegalna w ogóle. Sprawdziłem to sobie przed audycją.
1: A, bo to jest to takie obstawianie tych
0: różnych rzeczy. Obstawianie przeróżnych rzeczy. Akurat nie wiem, czy tam jest sport, ale właśnie jakieś rzeczy polityczne, no, czy nawet
1: to jest nielegalne,
0: pogoda.
1: Tak właściwie.
0: Bo podejrzewam, że coś, wiesz, zakrawa o hazard i tak dalej.
1: A o tej pogodzie to będziesz miał chyba jeszcze, nie?
0: Co?
1: Kiedyś tam w przyszłości, że to będzie to ten temat.
0: Nie, no to teraz.
1: A to teraz, o proszę. No właśnie.
0: No dobra, Polimarket, wracamy. I przeniesiemy się w tym celu do Francji. Bo tam, jak się okazało, no właśnie można obstawiać zakłady pogodowe. Tam w konkretnych miejscach na świecie.
1: Aha.
0: Ale właśnie najbardziej chodzi tutaj o Paryż, Seul i Toronto. Ponieważ jeden z portfeli właśnie na Polimarket na takich zakładach nagle wzbogacił się o ponad 21 tysięcy dolarów. Tylko jednego z nich. Ponieważ zakłady łączne na przestrzeni kilku dni postawiono na 500 tysięcy dolarów, w związku z czym trzy oddzielne portfele wzbogaciły się o 280 tysięcy dolarów, więc tutaj mamy gruby proceder. Ludzie zaczęli się zastanawiać, o co chodzi, zaczęli dociekać, zgłaszać jakieś sprawy.
1: A to da się sprawdzić w takim razie, że się...
0: Ale
1: to jest
0: co?
1: Tak, to się jako użytkownik to się widzi, że jakiś inny portfel ten, czy to się powiększył? I...
0: Podejrzewam, że to są po prostu dane Polimarketu.
1: Okej. Okay.
0: W każdym razie, o co chodzi? Temperatura, na przykład w Paryżu...
1: Temperatura...
0: Zakłady dotyczyły tego, czy temperatura w Paryżu 15 kwietnia na przykład osiągnie 19 stopni. Tego dnia temperatura wzrosła bardzo niespodziewanie o 5 stopni Celsjusza. I w związku z tym ludzie zaczęli sobie memować na Discordzie Polimarket. I tam wylądowały na przykład takie grafiki, oczywiście stworzone przez sztuczną inteligencję, które pokazywały mężczyznę, który przy czujniku, z którego były pobierane dane, na których podstawie były te zakłady rozwiązywane, po prostu stał z suszarką i dmuchał nią w ten czujnik. Nie wiadomo, czy faktycznie to miało miejsce, niemniej jednak zostały zawiadomione służby i sprawdzają, czy to faktycznie miało miejsce. Więc to jest mega zabawne i...
1: A, czy jeszcze nie wiadomo, czy rzeczywiście tak było?
0: Jeszcze nie wiadomo. Niemniej jednak mamy tutaj możliwy przykład manipulowania rynkiem. Rozumiesz, o co chodzi.
1: Podgrzewanie czujnika suszarą.
0: Tak jest.
1: Zapalniczką, nie?
0: W związku z tym wszystkim Polimarket przestał w ogóle bazować na tych pomiarach z lotniska Charles de Gaulle. We Francji właśnie, przy Paryżu. I obecnie korzysta z innego czujnika, też w Paryżu, tylko że Le Bourget, jeśli dobrze czytam. I jeszcze, żeby było tego mało, to serwis wcale nie anulował tych poprzednich zakładów. Normalnie ludzie kasę dostali z tego.
1: Yes.
0: Niesamowite.
1: Aż bym chciał to skomentować, tylko w jeden możliwy sposób. Sacre bleu.
0: MA, Night at the Opera, teraz na antenie Radio Nowinki.

0: No, rozmawialiśmy sobie tutaj o różnych prawnych aspektach, rzeczach na poza anteniu i na tym też teraz się skupimy, bo porozmawiamy sobie o Unii Europejskiej, która wprowadza nowe, szerokie regulacje dotyczące baterii w telefonach.
1: Oho, słucham. Akurat niedawno baterię wymieniałem w telefonie.
0: No, to już cię w takim wypadku nie dotyczy, a mogłoby de facto, okay. Bo tak naprawdę, jeżeli człowiek się zastanowi, czego by mu brakowało tak w sumie ze starych telefonów sprzed dekady, to właśnie chyba tej wymiennej baterii najbardziej, nie?
1: Chyba tak, bo z bateriami jest tak naprawdę największy problem, jeśli chodzi o eksploatację telefonu. Odnoszę wrażenie.
0: Nawet
1: jeżeli system się starzeje z czasem, bo aplikacje na przykład więcej wymagają.
0: Ja też w tym temacie mam pewien mały komentarz, ale najpierw narysuję kontekst. Bo te regulacje, które mają ograniczyć elektroodpady i zmusić producentów do zmiany podejścia do projektowania urządzeń, bo od 2027 roku sprzęt taki właśnie jak smartfony, tablety czy inne urządzenie przenośne będzie musiał umożliwiać łatwą, samodzielną wymianę baterii przy użyciu prostych, ogólnodostępnych narzędzi, bez konieczności korzystania z autoryzowanego serwisu, a producenci będą zobowiązani także do udostępnienia instrukcji naprawy.
1: I w ten oto sposób spadają zyski różnych serwisów i komisów.
0: No już się nie mogę doczekać, kiedy jabłko wyjdzie z Europy. Już i tak ich zmusili do USB-C.
1: Tak, a to była i tak ciężka batalia. To wyobraź sobie, jak ciężko z tym może być.
0: To prawda.
1: Drodzy użytkownicy iPhone'ów, jakby wam to powiedzieć? Nie, ja widzę, że po prostu Apple się może ugnie i zrobią taki jeden dosłownie budżetowy model iPhone'a, który będzie miał zdejmowaną klapkę
0: z tyłu. Mówiąc krótko, Samsung Stonks.
1: Myślę, że tak. Myślę, że oni nie będą mieli z tym problemu. Mm-hmm.
0: Generalnie mają jednocześnie baterie jakimś cudem stać się trwalsze.
1: No, nie jakimś cudem. Może technologicznie, nie wiem.
0: Nie mam pojęcia, jak ma to działać.
1: Baterie
0: mają spełniać minimalne normy wydajności oraz być projektowane tak, by można je było bezpiecznie wyjąć i zastąpić, co w praktyce oznacza koniec urządzeń w cudzysłowie jednorazowych, w których zużyta bateria skazuje sprzęt na wymianę całego produktu bardzo często.
1: Prawda.
0: I uzupełniając informacje do końca, nowe przepisy obejmują też, sobie tak mówię, uzupełniamy obowiązki informacyjne, na przykład oznaczenia dotyczące trwałości i możliwości ładowania, większą odpowiedzialność producentów za zbiórkę i recykling oraz jakimś cudem, oraz docelowo systemy śledzenia baterii, trochę nie rozumiem, a firmy, które nie dostosują się do wymogów, mogą nawet zostać wykluczone z rynku na terenie Unii Europejskiej.
1: No więc czekamy na ruch.
0: A ja mam,
1: dużych koncernów.
0: To prawda, ja mam tu jeden komentarz, bo z czym to będzie kolidowało bardzo i co tu będzie problemem? Bo nie wszyscy może znają takie pojęcia jak IP68, IP69, dla tych, którzy nie znają, wyjaśniając, standardy pyłoszczelności oraz standardy wodoszczelności i odporności na wodę, tak? IP69 na przykład, IP68 już chyba, z tego co kojarzę, daje nam możliwość zanurzenia telefonu na pół godziny do 1,5 metra. I w momencie, kiedy będziemy mieli możliwość wymieniania baterii, to jednocześnie tak strzelam, że będzie ciężko z tą żeby zachować wodoszczelność, bo właśnie po to, żeby telefony były wodoszczelne, to te baterie przestały być wyjmowane.
1: No tak, w sumie to też miało jakiś cel, to, że tak powiem, zamykanie tych telefonów, nie?
0: No, dokładnie tak.
1: Ciekaw jestem, jak to będzie zrobione.
0: Albo będzie to zrobione tak, że...
1: Zostanie zachowana, no przecież technologicznie poszliśmy do przodu, więc może i uda się po prostu zrobić takie klapki, które nie będą tej wody czy pyłów przepuszczały. Zobaczymy.
0: No wiesz, ale przekręcisz śrubkę i masz już, wiesz, temat z głowy.
1: W sumie rację.
0: No... nie wiem, jakby jakoś z jednej strony to do mnie przemawia to prawo, z drugiej mam naprawdę bardzo duże obawy do ludzi, którzy lubią kąpać się z telefonem w ręce.
1: Jestem ciekaw. Będziemy obserwowali.
0: No,
1: zresztą pewno, obaj się w miarę tym tematem interesujemy, więc
0: na pewno to jest dużo większa ingerencja w technologię mobilną niż USB-C czy niedołączanie kostek ładowania do zestawu. No ale jesteśmy ciekawi, co wy o tym sądzicie. Piszcie do nas na socjale. Mamy też czata, także czekamy na wasze opinie. A teraz Sauzin i Starting Over Again.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, tego, w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji

0: Ophelia.
1: Słuchacie audycji GPS.
2: Ale co podpalił?
3: No ktoś podpalił, ja nie wiem to.
1: Ale się zrobiło post-hardkorowo. Najpierw Seosin, teraz Our Last Night w The Fate of Ophelia, czyli swoją drogą coverze piosenki Taylor Swift.
4: Tak jest i to naprawdę jest fajnym coverze.
1: Piosenka, którą Kuba zaproponował na dzisiejszą audycję.
4: Ja w ogóle, tak wyjątkowo to ja darcie mordy dzisiaj wrzucam.
1: Tak, właśnie trochę tego darcia ryja jest w dzisiejszej audycji, przynajmniej właśnie teraz, w tej ostatniej przerwie, za co wrażliwych słuchaczy przepraszamy.
4: No zrobiły nam się takie rokowe nowinki.
1: O jejku, jejku, no to tutaj sięgamy już do którego roku?
4: 2020... O! Masz go? Bo tu nam Słowik podpowiada, że może, gdzieś ma.
1: Bo swoją drogą o koncertach teraz będziemy rozmawiać.
4: No to niech leci podkład z rokowych, proszę bardzo.
1: Moi drodzy, jeśli kiedykolwiek byliście na jakimś większym evencie, typu festiwal, typu koncert, najprawdopodobniej był on organizowany przez oczywiście Live Nation. Widzę, że reakcje mieliśmy dosyć podobne. No, myślę, że ludzie, którzy nas słuchają i wiedzą, o co chodzi, prawdopodobnie zareagowali podobnie, bo zdarzyło nam się jeździć na koncerty organizowane przez Live Nation i co by tu dużo mówić, regulaminy nie należały do najbardziej precyzyjnych.
4: I tak, właśnie... ja wiem, że będziesz mówił teraz o tym, co spędzało mi sens powiek w styczniu, bo jeszcze w styczniu byłem na imprezie organizowanej przez Live Nation właśnie.
1: No właśnie, no i problem dotyczył między innymi właśnie regulaminów, które były niejasne. Przede wszystkim chodziło o zakaz wnoszenia przedmiotów oraz ograniczenia możliwości zwrotów pieniędzy w razie odwoływania wydarzeń.
4: To ja ten pierwszy.
1: No właśnie, i tak. Tak naprawdę, według regulaminu nie wiadomo było, czym tak naprawdę jest bagaż. Czy chodzi o plecak, czy chodzi o jakąś torebkę. Na niektórych koncertach można było wejść spokojnie z nerką, a na innych z małą torebeczką cię nie wpuszczali.
4: Ja się zastanawiałem, idąc na ten styczniowy event, czy jak mam bagaż doświadczeń, to też to ja mogę wnieść,
1: o,
4: czy nie mogę.
1: Aż mi słuchawki spadły. Tak się sucho zrobiło, że aż mi słuchawki spadły.
4: Ale to jakby... To już był ten paradoks. Bagaż doświadczeń mama, czy mogę z nim wejść?
1: No dobra, w każdym razie jest dobra wiadomość, jeżeli tak jak my życzycie tym ludziom źle.
4: Oj, oj, oj.
1: Bo sprawą zajął
4: dobrze,
1: się...
4: Dobrze, że nam się to wyrówna zaraz.
1: Sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który postanowił, że ze względu na te niejasności regulaminowe ukaże Live Nation i nałożono na nich karę w wysokości 15,3 miliona.
4: Aplauz poproszę.
1: Decyzja co prawda nie jest prawomocna i spółka może się odwołać do sądu, ale czy to się wydarzy? Patrząc na to, jak zły PR ma tak naprawdę Live Nation...
4: Znaczy oni się na pewno odwołają, ale czy to coś zmieni? Znaczy, bo czekaj, jeszcze raz, jaka kwota kary?
1: 15,3 miliona.
4: Helenów. Czy to tak dużo dla Live Nation?
1: Dla takiej wielkiej firmy podejrzewam,
4: moim zdaniem, się odwołają, obniżą sobie karę do 12 i to zapłacą.
1: Bardzo możliwe. W każdym razie...
4: Ale mają też nakaz...
1: Jeżeli...
4: I dopiero, wiesz, jak się ten wyrok stanie prawomocny, to będą musieli zmienić regulaminy. Na razie to cały czas nie wiadomo, czym jest bagaż.
1: Dokładnie. W każdym razie, jeżeli ktoś z was, naszych słuchaczy drogich, korzystał z usług Live Nation i został zmuszony do tego, żeby wbrew temu, co jest tak naprawdę powiedziane w regulaminie, został zmuszony do skorzystania z depozytu, a swoją drogą depozyt niektórych rzeczy nie chciał przyjmować, to jest jeszcze lepsza sprawa, to
4: i
1: możecie się ubiegać o zwrot pieniędzy. To samo w przypadku odwoływanych koncertów. Więc jeśli faktycznie ucierpieliście, że tak powiem, z tego powodu, jak najbardziej do tego zachęcam. A teraz odpoczniemy sobie trochę od darcia ryja i metalowych brzmień, troszkę elektroniki takiej przyjemniejszej dla Łuka. Jedna z moich ulubionych grup swoją drogą, takich drum and bassowych, chociaż to nie będzie drum and bass. Coven!
4: Już jak powiedziałeś drum and bass, to już ten, bo ostatnio mi się podoba drum and bass.
1: Coven w utworze jest. Potupiemy sobie nóżkami.

0: Albercie.
1: Tak.
0: Powiedz mi, jakbyś miał takie luźne 7000 euro, to co byś z nimi zrobił?
1: 7000 euro to jest w wolnym przeliczeniu jakieś 20, no to powiedzmy 4. 30, powiedzmy około 30 tysięcy złotych. Co ja bym z tym zrobił? Kupiłbym sobie kolejną MR2, tylko tym razem do upalania na torze, więc takiego gruzika.
0: O, nice. A to aż 3 dychy za gruzika trzeba dać?
1: Powiedzmy, że mniej, ale żeby ją jeszcze przygotować do jazdy na torze, to...
0: No ja na pewno za część postawiłbym sobie peceta.
1: Okej. Okay. Zrozumiałe. Chociaż teraz to trochę średni pomysł.
0: Tak bym miał czyścić koła, czy to by mi przeszkadzało?
1: No, w sumie.
0: To średni pomysł. No to słuchaj. We włoskim Trieście...
1: O! Słuchamy.
0: Właściciel kilku sklepów...
1: Co ciekawego dziś zrobili Włosi.
0: Tak jest. We włoskim Trieście właściciel kilku sklepów przez roztargnienie wyrzucił do kontenera na odpady zmieszane foliową torbę, w której znajdowało się 7000 euro.
1: Wyobraźcie sobie zrobić coś takiego przypadkiem.
0: No nie? Obejmowały te pieniądze zarówno jego dzienny utarg, duży, wysoki, jak i jednocześnie jego prywatne oszczędności. A co jeszcze gorzej, bo to cię jeszcze bardziej zaboli. Błąd zauważył dopiero po opróżnieniu pojemnika przez służby komunalne.
1: Jak to dopiero wtedy?
0: No, oni wyczyścili, a on się skapnął, i zaraz moment, gdzie moje pieniądze i chyba je wywaliłem do kosza.
1: Ciekawe, czy panowie... zatrudniający się utylizacją odpadów sobie te pieniądze wzięli.
0: To już ci mówię.
1: O,
0: bo oczywiście
1: wiemy?
0: Wiemy wszystko. Wiemy, co się działo do końca. Mężczyzna natychmiast zgłosił sprawę karabinierom, także karabinieri ruszyli do akcji. I funkcjonariusze szybko prześledzili trasę do odbioru odpadów i ustalili konkretną śmieciarkę, zatrzymali pojazd i rozpoczęli wyjątkowo żmudną akcję przeszukiwania jego zawartości. Teraz mam kolejne pytanie do ciebie. Zgadnij, ile takie poszukiwania mogły trwać?
1: Zastanówmy się. No, tak strzelę w 3 dni.
0: Ręcznie przekopywali te wszystkie śmieci. Nie byłeś daleko, ale trochę przestrzeliłeś. 2 dni wymagała, wymagała cała ta akcja.
1: Wiesz, wziąłem poprawkę na to, że to są Włosi, a Włosi są naprawdę leniwi.
0: To prawda. Jednak ostatecznie całe to zaangażowanie zakończyło się sukcesem.
1: Czyli odzyskał te pieniądze?
0: Torba z pieniędzmi została odnaleziona, dzięki czemu mężczyzna odzyskał całą kwotę, a sytuacja stała się przykładem dość nietypowej interwencji służb i dość kosztownej w skutkach chwili nieuwagi.
1: Ale to w takim razie pogratulować, że to się udało. Bo to jest nie lada wyczyn,
0: tak,
1: mi się wydaje.
0: Wyobraź sobie, że gdyby się ogarnął wieczorem na przykład, gdzie już ta śmieciarka byłaby opróżniona, albo na drugi dzień, gdyby ona już... To już nie do odnalezienia, nie? Że się od razu w miarę ogarnął, co prawda już po wywaleniu, co prawda już po zabraniu śmieci z jego kuba przez śmieciarkę, ale w miarę szybko, także jeszcze można było znaleźć to w pojeździe.
1: No, ale wydaje mi się, że po takiej sytuacji, po takich poszukiwaniach i takim trudzie, podejrzewam, którego podjęli się ci ludzie, którzy pomagali mu te pieniądze odzyskać, no to raczej wypadałoby im tam część dać, tak wiesz, w ramach takiego, powiedzmy brzydko, napiwku.
0: Trochę tak, no to ja powiem w ten sposób, bo tu trzeba zrobić jakiś taki mały pociąg myślowy. Jak Włochy to piłka nożna, jak nożna to FIFA 15, jak FIFA 15 to Saint Motel z utworem My Time na antenie Radia
1: Nowinki.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Nie regulujcie odbiorników, bo to nie były żadne zakłócenia, tylko nazwa artysty odpowiedzialnego za utwór, który przed chwilą usłyszeliście na antenie naszego radia, czyli właśnie cik, cik, cik w utworze Serbia Drums. A teraz porozmawiamy sobie.
1: To propozycja studiu Piotrka Słowika, który oczywiście zawsze musi coś szalonego wrzucić.
0: Tak jest. A teraz porozmawiamy sobie o tym, co można spotkać na warszawskim Mokotowie, a tam można spotkać wiele różnych rzeczy. Niektóre z nich nie są do końca legalne. No to jakby...
1: Wow. Czy coś może być nie do końca legalne? To jest jakaś szara strefa.
0: Słuchaj, nie chciałem... Tak. Nie chciałem mówić, że po prostu tam można jakieś narko...
1: Szara strefa, tak? Czyli smog.
0: Dobra, zostawmy te stereotypy w spokoju, bo można było tam znaleźć ostatnio białego pawia. I nie przejęzyczyłem się. Nie chodzi o to, co? Że ktoś zostawił coś rzadkiego i tam leżał jakiś biały kruk. Nie.
1: Mówię, co trzeba było zjeść, żeby trzeba było puścić białego pawia?
0: O! W ten sposób w sumie o tym nie pomyślałem. Tak, no generalnie to służby dostały zgłoszenie, Straż Miejska dokładnie, że no spaceruje sobie po ulicy jakiś biały ptak. Ludzie na początku myśleli, że to jest łabędź i że zaraz sobie odleci i będzie spokój. Okazało się, że to wcale nie był łabędź, był to paw, właśnie biały.
1: No to i może był święty.
0: Osoba zgłaszająca była trzeźwa. To wiemy. Co relacjonuje Straż Miejska? Kilka razy zbaczał z drogi, pilnowaliśmy, by szedł w dobrym kierunku. W pewnym momencie poderwał się w górę i przeleciał przez płot na teren laboratoriów policyjnych. Z tego, co relacjonuje właśnie Straż Miejska, no to ptak poruszał się dosyć chaotycznie, no i tam zbaczał z drogi i w ogóle ludzie się trochę bali z tego, co mówią.
1: Pawia?
0: No, jakiś taki, wiesz, niecodzienny widok mimo wszystko, prawda? Co się okazało, że paw po prostu pochodził z Łazienek Królewskich. Z tamtejszego parku, że tam powinien być, tam sobie, że tak powiem, stacjonuje. No i został tam po prostu odprowadzony. Został tam odprowadzony, wrócił do domku, więc można go zobaczyć właśnie w parku Łazienek Królewskich w Warszawie, który jest swoją drogą jednym z niewielu miejsc w Warszawie, który mi się podoba. Bardzo lubimy cisnąć po Warszawie w tej audycji.
1: Wiesz, co mi się najbardziej podoba w Warszawie?
0: Dlatego, że mieszkamy w Krakowie, no.
1: Taki zielony znak z napisem Warszawa i przekreślony.
0: A, tak, to aż mi się przypomniało, jak kiedyś z Piotrkiem jechaliśmy właśnie do Warszawy w celach, jego celach służbowych. I wtedy to był jeszcze ten moment, jak na wjeździe do Warszawy był jeden wielki billboard z napisem Witamy w Bydgoszczy. Dawid Podsiadło, sezon. No, nowiuszki kawałeczek. Słuchamy.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Na końcu zawsze staramy się mieć, jeżeli się tylko da, kącik taki... Wholesome content. No i chyba nie da się porozmawiać o czymś bardziej wholesome niż to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 9 dni, czyli akcja BDS215X, Łatwogang X, Fundacja Cancer
2: X
0: Fighters.
2: Pół polskiego internetu, nawet więcej niż pół polskiego internetu.
0: Pół polskich celebrytów, influencerów, artystów, mediów.
2: Tak jest. No już wszyscy dobrze wiedzą, o co chodzi.
0: Tak, słynny stream Łatwoganga, Łatwogęga w sumie, bo tu media cały czas mówią Łatwoganga, to Łatwogęg się
2: po
0: czyta.
2: Po polsku, no.
0: No, mogliby go zapytać, jak się go czyta, nie? Połowa pisanych mediów, a jak nie 90%, ma go wpisanego jako Patryk, a nie jako Piotrek.
2: To jest swoją drogą zabawne, że istnieje jakaś legenda, w której to on jest Patrykiem z Radomia swoją drogą.
0: No. Dokładnie tak. Natomiast Łatwogang zrobił świetną akcję, która rozpoczęła się od BDS-a, który nagrał piosenkę z jedną z dziewczynek, która właśnie przez fundację

Mamy dzisiaj czwartek, 30 dzień kwietnia i 120 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Katarzyna, Jakub i Maria, ale także Marian, Piotr, Józef, Bartłomiej, Maksym, Ludwik, Benedykt, Lilla, Andrea, Wawrzyniec, Donat, Pius, Kwiryn i Rozamunda. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, dodatkowo Międzynarodowy Dzień Jazzu, Ogólnopolski Dzień Koni i Dzień Uczciwości. Zwłaszcza to ostatnie powinniśmy cenić i szanować i cieszyć się, jeżeli tylko takie osoby spotkamy. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe i rozrywkowe, moi drodzy, no to myślę, że propozycjami adekwatnymi do okoliczności i sytuacji będzie chociażby wycieczka w kierunku starszego miasta, że tak to określę. Bo jakby co do czego, to już jutro możecie wybrać się na przykład. Nie, zanim dojdziemy do jutra, to powiem tak. Dzisiaj jeszcze o godzinie 19 możecie wybrać się na koncert Piwnicy pod Baranami, którym piosenki Marka Grechuty będą odtwarzane. A jeżeli wolicie nieco inne brzmienie, no to mamy takie zdarzenie, które powinno każdego zadowolić. Jutro w Gwarku na Rejmonta o godzinie 19 Veratus koncertować będzie, czyli folki to w całkiem dobrym wykonaniu. Oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję premierową, moi drodzy, i to bardzo premierową, bo świeżutko na ekrany wchodzi. Film, który jutro będzie do obejrzenia, a będzie to Diabeł ubiera się u Prady 2. Film będzie można w piątek obejrzeć o godzinie 20 lub 19.20, chociaż seansów jest cała masa. A znowu zobaczymy tutaj Meryl Streep, Anne Hathaway i parę osób, no, między innymi Emily Blunt, jakby co, i Stanley Tucci. A generalnie mamy to niejako remake, czyli przesuwamy się o 20 lat od poprzedniej edycji Diabła ubiera się u Prady i tym razem nasze bohaterki znowu toczą walkę ze sobą. Swoją drogą oczywiście film godny polecenia. No i informacje bieżące, ale tutaj jakżeż by inaczej nie napomknąć jak o tym, że rajd Politechniki, 64. euforyczny rajd Politechniki Krakowskiej. No w zasadzie już, znaczy jutro się rozpoczyna oficjalnie, natomiast co po niektórzy na pewno już dzisiaj wyruszają na górskie trasy, a skoro tak, no to dodam jeszcze od siebie, że możecie między innymi 2 maja w sobotę wysłuchać koncertów, a tam między innymi wideo koncertować będzie. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno warto się wybrać. Euforyczny 64. rajd Politechniki Krakowskiej. Zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Gramy na okrągło całą dobę, w związku z tym, kiedy włączycie, to działać powinno, a wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk i już wszystko jasne, a w zasadzie głośne. Skoro tak, to jeszcze parę szczegółów. Przypominam, że jutro, a w zasadzie nawet i dzisiaj wieczorową porą startuje długi weekend. W związku z tym możemy wypoczywać i 1, i 2, i 3 maja, moi drodzy, a to oznacza, że wy wypoczywacie, a my dla was jednak pracujemy. Skoro tak, to podpowiem, że rano, tuż po 9, poranek w Nowinkach możecie wysłuchać. Wieczorową porą, tuż po 21, herbatka, na którą was już serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 21 inżynierskie historie, które poprowadzi Tomasz Kapuśniak. Zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

W jednym z ostatnich programów mówiłem o wynalazkach arabskich, które, no powiedzmy, przyjęliśmy w świecie zachodnim jako coś w miarę oczywistego, coś, co zaadoptowaliśmy i coś, co przyjęliśmy jako swoje, no w pewnym stopniu oczywiście. Ale właśnie, skłoniło mnie to do pewnych przemyśleń i medytacji, no bo między innymi mówiłem tam o pewnym fizyku, matematyku arabskim,

który nosił dźwięczne imię Abu Ali Hasan ibn al-Haisan al-Hazan ibn al-Haytham, który, no powiedzmy, wniósł naprawdę bardzo dużo do rozwoju, no powiedzmy, części nauk fizycznych, ale nie tylko, bo i również z matematyką miał wiele do czynienia. A dlaczego o nim? No cóż, bo on zajmował się między innymi optyką i chyba jego wiedza stanowiła jakby przyczynek, punkt, który stworzył akurat rozwój pewnych nauk z tym związanych również w Europie Zachodniej.

Dlaczego właśnie tak myślą? No cóż, nie tylko ja generalnie, bo to akurat był cytat, ale przejdźmy może do rzeczy najważniejszej. Otóż nie bez kozery należy zaznaczyć, że Ibn al-Haytham urodził się w Al-Basrze, czyli Basrze, czyli teren dzisiejszego Iraku około roku 965, czyli no gdzieś w okresie początku znanej historiografii państwa polskiego. Zmarł w roku 1038 w Kairze. Zresztą należałoby tutaj zaznaczyć jedną niezwykle ważną sprawę. Otóż on, pomimo tego, że urodził się w Mezopotamii, ale te swoje prace naukowe prowadził pod mecenatem Fatymidów w Egipcie, czyli przebywał generalnie w Kairze i Aleksandrii. To też chyba należałoby zaznaczyć, bo do mojego dalszego wywodu będzie miało to bardzo duże znaczenie.

Jak już wspomniałem, Ibn al-Haytham był fizykiem i matematykiem, ale zajmował się między innymi, mam w zasadzie przede wszystkim teorią światła, bo zajmował się zjawiskami związanymi z załamaniem i rozszczepianiem się promieni słonecznych. Zresztą uwaga, uwaga, opracował matematyczne podstawy optyki, no stąd również ten wkład matematyczny w jego życie, a jego najważniejsze dzieło, Al-Manzir, czyli optyka, została przetłumaczona na łacinę przez nieznanego tłumacza już około roku 1200. Nie wiemy, czy nastąpiło to za pośrednictwem Bizancjum, czy ewentualnie od drugiej strony, czyli od strony muzułmańskiej Hiszpanii, ale nie zmienia to faktu, że właśnie ta optyka, to dzieło, które no powiedzmy nie wychodziło poza obręb, że tak powiem, spraw ograniczanych przez kwestię wyznaniową czy temuż pochodne, spowodowało, że stanowiło podstawę do powstania pewnych nauk, a między innymi stanowiło wyznacznik do skonstruowania chociażby lunety, mikroskopu czy innych przyrządów naukowych, no o teleskopie nie wspominając, no kłania się Galileusz oczywiście, które akurat to materiały stanowiły wyznacznik, że tak powiem, naszego poznania, rozwoju naukowego w późniejszym czasie i nie tylko, że tak powiem, związanego z fizyką czy astronomią.

A dlaczego prace tego arabskiego nauczyciela, arabskiego badacza Al-Haytama były takie istotne? Otóż stwierdził on, że widziane przedmioty świecą lub odbijają promienie światła z innego źródła, co było akurat o tyle istotne, że wcześniej przyjmowano, że to, no powiedzmy, oczy wysyłają jakieś tam promienie, które powodują, że wtedy coś widzimy. On udokumentował, że to nie do końca w ten sposób funkcjonuje, czyli po prostu zaczął zauważać, że to właśnie światło wpada do oka i tam odnosi pewne znaczenie. To oczywiście nie powodowało, że mógł odtworzyć akurat sposób widzenia czy funkcjonowania oka tak do końca, ale nie zmienia to faktu, że właśnie on stworzył tego typu podstawę. Zresztą nie tylko to, bo przy okazji wyjaśnił również zjawiska brzasku i zmierzchu jako efekt załamania światła słonecznego w atmosferze. Słońce jest mniej niż 19 stopni pod horyzontem. No i właśnie przy okazji również tego, w wyniku badań refrakcji, wywnioskował, że atmosfera Ziemi ma skończoną wysokość i oszacował ją na 15 km. To oczywiście nie jest do końca prawdą, ale z drugiej strony również jest to z grubsza poziom, na którym ta atmosfera jest w miarę gęsta. W związku z tym możemy ewentualnie przyjąć jako sporo osiągnięcie właśnie to szacunkowe określenie grubości atmosfery ziemskiej i warstwy powietrza, która nas otacza.

No ale wbrew pozorom nie tylko kwestie atmosfery były tutaj istotne, bo okazuje się, że właśnie Al-Haytham jako pierwszy opisał konstrukcję ciemni optycznej, to znaczy w tym rozumieniu, którą my znamy, no bo był akurat konstruktorem, człowiekiem, który zbudował kamerę obskurę, czyli w tym momencie ciemne skrzynie, ciemne pomieszczenie z małym otworem i tam akurat udokumentował, zresztą to akurat z widzeniem miało dużo wspólnego, bo udokumentował, że jeżeli zrobić malutki otwór, to nie ustawić odpowiednio, powiedzmy, ten otwór względem światła, to mamy wtedy niejako obraz odwrócony, a jeżeli jeszcze wzmocnimy to optycznie, no to pojawiły się dodatkowe kwestie, które miały znaczenie. A ta kamera obskura to ni mniej, ni więcej, tylko zadatek nauk, które umożliwiły, znaczy no z jednej strony oczywiście nawet wielkim twórcom renesansu tworzenie swoich prac, bo korzystali z niego i Michał Anioł, i Buonarroti, i paru innych oczywiście wynalazków. No myślę, że Galileusz zresztą również, ale to już jest jakby sprawa tylko domyśla. Nie zmienia to faktu, że właśnie ta kamera obskura, ciemnia optyczna, którą niejako wymyślił, stanowiła podstawę do stworzenia fotografii, ale oczywiście wiele, wiele, wiele wieków później.

Jeżeli już mowa oczywiście o optyce, no to nie można pominąć również innych jego prac, no bo zajmował się z przyczyn obiektywnych problemami geometrii, no bo jakby nie było, jeżeli doszliśmy już do kwestii patrzenia, czyli po przesuwania się akurat wzroku po liniach prostych, czyli niejako fal radiowych, fal świetlnych, to nie powinno nas to akurat dziwić. Zresztą zajmował się również teorią liczb, bo wysunął między innymi hipotezę udowodnioną później przez Eulera na temat parzystych liczb doskonałych. Sprawa, która do dzisiaj nie dla wszystkich trafia. Rozwiązywał równania diofantyczne przy użyciu chińskiego twierdzenia o resztach oraz twierdzenia o Wilsona. No być może niekoniecznie wtedy nazywało się ono twierdzeniem Wilsona, no bo te badania były jakby troszeczkę w cudzysłowie oczywiście późniejsze, ale nie zmienia to faktu, że idea samego założenia czy tego twierdzenia bynajmniej nie powstała w umyśle Wilsona. On ją to po prostu troszeczkę adoptował i przetworzył. No i nie można zapomnieć, że Heisel napisał pracę na temat pól powierzchni ograniczonych przez dwa przecinające się okręgi, co akurat stanowi jakby element nauki, no nawet aktualnie, że tak powiem, stanowiącej podstawę wyjścia do nauki geometrii czy arytmetyki z tym związanej. Gwoli ścisłości te prace, przynajmniej jeżeli chodzi o przecinające się okręgi, próbował stworzyć coś w rodzaju kwadratury koła. No co z tego wyszło, no to wiadomo, że nie bez kozery dalej używamy sformułowania kwadratura koła. Natomiast no, nie można zapomnieć, że z jego prac korzystali między innymi polski uczony Witelon czy niemiecki matematyk, astronom i fizyk Johannes Kepler. No a jeżeli chodzi o efekty Keplera, oczywiście jak najbardziej to znamy.

O osiągnięciach naszego arabskiego mistrza już zdążyłem wiele powiedzieć. Przypominam, że chodzi Abu Ali Hasan ibn al-Haysam, al-Hasan ibn al-Haytham. To akurat pełne jego imię. Natomiast właśnie, wracam do moich przemyśleń, które tutaj nastąpiły. Bo on stanowi, że tak powiem, ten punkt zwrotny, punkt pośredni chyba jednak, dzięki któremu pewne obszary wiedzy trafiły do naszej świadomości zachodnioeuropejskiej. Dlaczego mówię, że być może punkt pośredni? Otóż kluczowe tutaj jest to, w którym miejscu pracował, czyli jego największe prace, osiągnięcia związane są z Kairem, Aleksandrią. A jeżeli byśmy zaczęli mówić o Aleksandrii, moi drodzy, no to nie można zapomnieć o tym, że to jest miejsce, które znamy z dwóch powodów. Po pierwsze, istniało coś takiego jak Biblioteka Aleksandryjska, która została założona w granicach IV wieku naszej ery, w zasadzie końca IV wieku ery, końca IV, początku III wieku przed naszą erą oczywiście. W każdym razie biblioteka ta funkcjonowała aż do IV-IV wieku naszej ery, bo w 391 roku została zniszczona podczas walk między chrześcijanami i poganami. Generalnie spalili to ni mniej, ni więcej tylko chrześcijanie, w związku z tym chrześcijaństwo, jak widać, nie tylko w wiekach średnich miało, że tak powiem, przyczynek do załamania wiedzy i nauki jako takiej. No ale nie o tym chciałem tutaj mówić, bo Biblioteka Aleksandryjska była. Zresztą wiele z dzieł, które tam były zgromadzonych, było wielokrotnie podstawą do tworzenia późniejszych, że tak powiem, wypracowań, obrazów nauki. Dość powiedzieć, że wyniki, które powstały w tej nienazwanej rewolucji technologicznej, rewolucji umysłowej na przełomie II-III wieku przed naszą erą, właśnie dzięki bibliotece przetrwały później, bo z tej wiedzy czerpali ni mniej, ni więcej, tylko wielcy uczeni początków naszej ery, czyli chociażby Heron, który właśnie w oparciu o te wcześniejsze prace próbował odtworzyć wiele eksperymentów i wiele naukowych odkryć. Ale chyba nie tylko on.

Mówiłem o Bibliotece Aleksandryjskiej, ale to nie jest jedyny punkt wspólny, który tutaj może być wyznacznikiem, bo również w Aleksandrii, na wyspie Faros, zbudowana została w III wieku przed naszą erą wielka latarnia morska w Aleksandrii. Ta wielka latarnia morska była jednym z cudów świata antycznego, zresztą jednym z tych, które przetrwały relatywnie długo, no bo przypominam, że w praktyce do dnia dzisiejszego przetrwały wielkie piramidy w Gizie, ale relatywnie długo utrzymała się właśnie również latarnia Faros, ponieważ ona uległa zniszczeniu przy definitywnemu zniszczeniu w czasie trzęsienia ziemi, które miało miejsce na początku XIV wieku. Wcześniej była uszkodzona przez inne trzęsienia ziemi, także to nie jest tak do końca, że było to tylko to jedno, jedyne trzęsienie ziemi. Ale nie zmienia to faktu, że w swym ogólnym zarysie funkcjonowała przez prawie 1000 lat, czy ponad 1000 lat, a należy zaznaczyć, że promień, światło z latarni morskiej, starożytności z tej latarni morskiej było widziane na około 30 mil morskich, czyli ponad 40 km, czyli tak jak przy współczesnych latarniach. Sprawa nie do osiągnięcia, że tak powiem, gdy tylko rozpalamy ogień i liczymy na to, że będzie on z daleka widoczny. Nie, moi drodzy. Otóż właśnie w okolicach II-III wieku przed naszą erą, również w Aleksandrii, pracowali wybitni naukowcy, wybitni myśliciele, którzy opracowywali również kwestie optyki, bo również tam opracowali teorię zwierciadeł, soczewek i nie tylko. W związku z tym należy domniemywać, że miało to również kolosalny wpływ na rozwój nauki świata arabskiego.

Dlaczego uważam, że miało to wpływ na naukę świata arabskiego? Bo moim zdaniem właśnie obecność wiedzy, która no, zniszczona w postaci pożaru Wielkiej Biblioteki Aleksandryjskiej, ale w pewnej części przetrwała, no bo nie można zapominać, że manuskrypty trafiły częściowo do Bizancjum, częściowo w inne rejony świata, były tłumaczone na różne języki i do różnych krajów, w związku z tym ta wiedza częściowo przetrwała. Ale właśnie przykład Wielkiej Latarni Morskiej jest tutaj dosyć znamiennym przykładem, ponieważ tak jak wspomniałem, ona musiała mieć systemy zwierciadeł i te systemy zwierciadeł były opisywane jeszcze w granicach 8, 9, 10 wieku, czyli w okresie, kiedy ten wielki arabski fizyk rozpoczynał swoje prace. W związku z tym najprawdopodobniej i niewykluczone, że miał okazję zapoznać się akurat z praktycznym rozwiązaniem akurat kwestii odbić związanych ze zwierciadłami i nie tylko, a być może miał szansę zapoznać się również z jakimiś fragmentami, szczątkami wiedzy, która przetrwała powiedzmy okres 1000 lat od momentu tej wielkiej naukowej rewolucji świata greckiego, świata po Aleksandrze Macedońskim. W każdym razie być może miał również możliwość skorzystania z tej wiedzy i wykorzystał ją prawdopodobnie do swoich celów, no bo świadczyłyby o tym właśnie te jego największe osiągnięcia związane z optyką. Zresztą kwestia akurat tego patrzenia czy zbierania informacji przez oko również w starożytności były poruszane. Nie zmienia to jednak faktu o jednej najważniejszej sprawie, że właśnie za sprawą naszego wybitnego arabskiego nauczyciela Ibn al-Haytama ta wiedza trafiła właśnie do Europy i dzięki nim właśnie mogliśmy również wynaleźć wiele innych przyrządów, które dały nam pewien asumpt do tego, aby dokonać kolejnych badań w różnych dziedzinach. A za dzisiejszy program dziękuję Wam, Tomasz Kapuśniak, no i zapraszam do słuchania następnego.

kręci się ziemia, kręci się ziemia, kręci się ziemia.